0: Minęła trzecia.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.

0: Była czwarta.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.

0: Minęła piąta.
1: Prognoza pogody dla Wielkopolski. Czwartek w naszym regionie będzie pochmurny. Temperatura minimalna nad ranem od 5 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie regionu. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie regionu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany. Wschód słońca 5:10, zachód 20:27. Dzień będzie trwał 15 godzin i 16 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1 godzinę i 32 minuty. Jest czwartek, 7 maja.
2: Tu Radio Poznań.
3: Kiedy gnał?

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak i tak. Tak też. Największe hity i najlepsze nowości.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też.

0: No i jest siódma.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, dzień dobry. Przeprowadzona wczoraj sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegły sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzne biuro kontroli Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary, jest przekonany, że funkcjonariusze nie popełnili błędu.
2: Z informacji, jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
1: W poniedziałkowy wieczór policjanci zostali wezwani do innego mężczyzny, który miał się samookaleczyć butelką. Według funkcjonariuszy 40-latek przeszkadzał w interwencji. Jeden z policjantów użył wobec niego gazu pieprzowego. Później mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Będą darmowe szkolenia dla poznaniaków. Na targach Protega weźmie w nich udział nawet 120 osób. Wydarzenie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej odbędzie się w dniach 20 i 21 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W przyszłym tygodniu Urząd Miasta poda szczegóły i ogłosi nabór dla mieszkańców. Pieniądze na ten cel przekazała wojewoda wielkopolska. Senat ustanowił 2027 rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej jej uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Magdalena Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Na poznańskiej Cytadeli stoi rzeźba i autorstwa Nierozpoznani. To ponad 100 wysokich, odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciało. Przypomniano, że dzieła artystki prezentowane były na najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
3: Na niebie sporo chmur, ale nie pada i to jest ważne. Kilka stopni w plusie. Niewielki wzrost ciśnienia.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.
5: Sport, Dawid Cetrowski, dzień dobry. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Paryżanie zremisowali w Monachium z Bayernem 1-1. Na gola Osmana Dembele w trzeciej minucie dopiero w doliczonym czasie gry odpowiedział Harry Kane. W pierwszym starciu, przypomnę, Paryż wygrał 5-4 i w finale w Budapeszcie zagra z Arsenalem. Magdalinette z AZS-u Poznań przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6 i 3-6. W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Z turniejem pożegnała się także Magdalena Fre, która uległa Aleksandrze Iali z Filipin 0-6, 6-3 i 4-6. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie. Z turnieju mężczyzn odpadł Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. W stolicy Włoch wystąpi jeszcze Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los.
4: Twoje miasto, twoja muzyka, twoje radio. MC Radio 102,7 FM Poznań. Miejska fala informacji.

Dobre myśli, Sylwia Grzeszczak i Liber. No tak, no od samego rana mamy dobre myśli. Z nadzieją na przykład, że ta wiosna znów się pokaże w pełnej krasie. No bo trochę zadyszki dostała, prawda? Po takiej pięknej majówce, no nieco zwolniła tempa i temperatury też przy okazji zwolniły na tym, no na termometrze. Wiecie, jak ten słupek się podnosi, to tak trochę wolniej teraz i zatrzymuje się nieco wcześniej niż powinien. No dobrze, ale może w weekend będzie ładnie, prawda? No, miejmy taką nadzieję. No u nas w każdym razie słońce świeci zawsze. Sun always shines on TV śpiewał kiedyś Aha, a ja powiem, że nie tylko TV, ale i w radiu, jeżeli chodzi o nasze słoneczne hity, to ich nie brakuje. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj od rana z wami być. Jest prawie 8 minut po godzinie 7. Leszek Łukomski, dzień dobry. No to co? No to taki energetyczny, słoneczny hit już teraz.

0: America Red Box, czyli Jurla Jurla Jej. Tak jest, od rana dobra energia, no ale też świetna energia będzie, kiedy przyjadą do nas, kochani, i to już za niecałe półtora miesiąca, dokładnie 19 czerwca grupa Red Box wystąpi w klubie Tama. Oj, będzie się działo, hitów tam jest co niemiara, nie tylko Jurla Jurla. No dobrze, a u nas 11,5 minuty po 7.
1: MC Radio.

0: No to ja wam powiem w takim razie, jak się jeździ o tej porze po ulicach Poznania. No, jeździ się z małymi przerwami całkiem nieźle. No, gdzie te przerwy? No, powiem wam już. Jak zjedziecie sobie z Dąbrowskiego na Lutycką, no to trochę będzie gęstszy ruch i troszkę trzeba będzie zwolnić, ale nie jest najgorzej tam, naprawdę. No, powiem szczerze, że większe trudności to chyba na Lechickiej od Połabskiej niemal do Naramowickiej już was czekają, do tam na obydwóch pasach tiry się przepychają i to tak dość bezpardonowo. Wjazd na Rondo Śródka, no chwilę oczekiwania, jasne, ale nie na jakąś super długą. Gorzej jest, jeżeli chodzi o zjazd na tutaj w okolicach Jeziora Maltańskiego, czyli tutaj skręt w Baraniaka i z Baraniaka przede wszystkim. No tutaj nieco dłużej to będzie trwało. Rondo lataje, no jak zawsze, trochę więcej samochodów od strony Łaciny, ale też nie jest tak najgorzej. Rondo Starołęka z obydwu stron na mniej więcej dwie zmiany świateł, koleczek, więc nic strasznego. Na Hetmańskiej przy skręcie w Rejmonta, tutaj będziecie musieli chwilkę odczekać, no a jeżeli się przepychacie przez wiadukt Górczyński na Głogowskiej, tam też zrobiło się nieco gęściej. Tak samo nie Stachowska, a Świętego Wawrzyńca, ale to już tradycyjne miejsce, gdzie ruch jest wzmożony. No a tak poza tym jeszcze wszystko w granicach rozsądku i da się bez problemu jakoś nawigować po Poznaniu. No i to jest chyba dobra wiadomość. Gorzej jest tam, gdzie są różnego rodzaju koreczki. Na przykład mamy tak, remont torowiska na skrzyżowaniu ulicy Murawa i Słowiańska. Tam tramwaje nie jeżdżą. 4 skierowane są na Wilczak, 4 skierowane jest na Wilczak, a 19 na plac Wielkopolski. Nie ma autobusu za tramwaj, trzeba korzystać z regularnych linii i przejazd samochodami słowiańską na wprost jest niemożliwy. Mamy też zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Jasna Rola oraz przejścia przez tory na dworcu Sobieskiego. Także tyle. I teraz więcej informacji już niebawem.
1: MC Radio 102,7 FM.

Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pozdrawiam serdecznie maturzystów, którzy mają chwilę oddechu po egzaminach pisemnych. Za nami już polski, który podobno był bardzo łatwy, w sensie takim, że ta tematyka, która została przygotowana przez komisję, no to była naprawdę na tyle szeroka, że można było tam różne rzeczy dopasować. Matematyka, niektórzy twierdzą, że łatwa, inni mówią, że taka średnio trudna. No i język obcy, szczególnie ten angielski, który pewnie wybrało większość maturzystów. Niektórzy twierdzą, że wręcz był śmiesznie łatwy, tak? Na przykład mówią maturzyści z 25. liceum w Poznaniu. No i co? No i poziom zdecydowanie za niski, tak też niektórzy twierdzili. Czyżby taki popandemiczny jeszcze? No nie wiem, zobaczymy. No w każdym razie bardzo życzymy wszystkim maturzystom, którzy w tej chwili, nie wiem, czy odsypiają, czy już szykują się do następnych egzaminów, tym razem już ustnych. No życzymy wam, żeby wszystko wydawało się wam łatwe, ba, żeby o to faktycznie dobrze wam poszło. Za 5 minut będzie w 7:30.

0: Love My Life, Robbie Williams zaśpiewał teraz na antenie MC Radia, a już w połowie sierpnia zaśpiewa na Cytadeli na Bittersweet Festival. Oj, będzie się działo dokładnie w sobotę 15 sierpnia na koniec, na finał tego fantastycznego festiwalu międzynarodowego. Usłyszymy go u nas w stolicy Wielkopolski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Coś ta wiosna dostała zadyszki, prawda? Zauważyliście? No takie piękne słońce było na majówkę, 25, 26, nawet 28 stopni. No teraz nie, no nie, 20 nawet nie będzie dzisiaj, około 18 stopni Celsjusza. Sporo chmur od samego rana, może nawet z nich pokropić. Także bądźcie na to przygotowani. Od samego rana lekki wzrost ciśnienia, to jest taki też pozytywny wariant, no bo samopoczucie też od rana nieco lepsze dzięki temu.
1: MC Radio 102,7 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: grupa Alfa Wild Jet Set, no oni też przyjadą do Poznania, tyle tylko, że dopiero jesienią, więc no myślę, że będzie naprawdę gorąca jesień i lato. Już mówiłem o tym, że Redbox będzie u nas w stolicy Wielkopolski i również będzie Alfa Wild, no i wielu, wielu innych fantastycznych wykonawców, między innymi na tym wielkim festiwalu, na którym pojawi się Robbie Williams, czyli na Bittersweet. A teraz...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Skoro mówimy o muzyce, skoro mówimy o wykonawcach, no to też gwiazda już za chwileczkę w maluteńkim fragmencie. Słuchajcie, odciągamy was od tych telewizorów. Wiecie, to tak za dużo, co za dużo, to niezdrowo. Nie można za dużo oglądać, bo oczy bolą potem i się czuje taki, wiecie, piasek pod powiekami. Tak więc teraz skupimy się na słuchaniu i na odbieraniu tych nutek, które nas pozytywnie nastrajają. No to proszę bardzo, tajemniczy dźwięk. To fragment wielkiego hitu. Jeżeli go rozpoznacie, to śmiało ślijcie SMS-y pod numer 7148, na początku pisząc MC Radio, imię, nazwisko i odpowiedź. Koszt takiego SMS-a złotówka plus VAT. Można skorzystać także z Messengera na naszym profilu facebookowym. Tu proszę jeszcze zostawić poza odpowiedzią numer telefonu. Ja po 9 będę dzwonił do kogoś i będzie okazja, żeby nie tylko odgadnąć ten tajemniczy dźwięk, ale także wręczyć komuś voucher wartości 100 zł, czyli takie zaproszenie do restauracji Il Padrino. A dzisiejszy tajemniczy, no myślę, że nie taki tajemniczy, dość znany hit brzmi tak.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: No, ten co teraz, to też znany, prawda? I to jak najbardziej. Oglądaliście już ten film Michael? No powiem wam, że taka słodka laurka, że normalnie chwilami aż za słodka. No, chciałoby się powiedzieć, nie taka słodka jak myślisz, ale nie w tę stronę. No dobrze, kochani, 18 minut do 8.

0: Oj, zagęścił nam się, zagęścił ruch na ulicach Poznania i to tak dość solidnie, kochani. Tam, gdzie do tej pory nie było korków, już są. Tam, gdzie te koreczki były takie, powiedzmy, nie za duże, no w tej chwili są dość konkretne, no to jedziemy. Cała niemal Dąbrowskiego, aż do zjazdu do, na Lutycką, no dość mocno zakorkowana, trochę na ogrodach lżej. No ale jak już zjedziecie z tego Dąbrowskiego na Lutycką, no to praktycznie do Golęcińskiej koreczek jak ta lala. Dalej na Lechickiej zaczyna się przed Połapską, kończy się na Naramowickiej. Przeprawa przez Wartę też wcale nie taka prosta. Tu nawet nasz słuchacz napisał nam, że tu sprawa nie jest taka łatwa, bo most Lecha jest w takim stanie, że zjazd na zachód tylko jednym pasem prawy, pas jest zamknięty. Dziękujemy Grzegorzu za informację. Co tam dalej się dzieje? No tutaj koreczek solidny na tym dużym skrzyżowaniu Gdyńskiej z Bałtycką. Wjazd na Rondośródka to już w tej chwili około 10 minut oczekiwania. Tak, tak, tyle mniej więcej wam zajmie wjazd na to Rondo Stłuczka. Dalej już nieco luźniej, ale skręt w Baraniaka i z Baraniaka też dość mocno utrudniony. Na Rondzie Rataje, jak zawsze od strony Łaciny, spory koreczek, no ale to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje na rondzie Starołęka. Tutaj praktycznie od wiaduktu nad Drogą Dębińską do samego ronda ciągnie się sznur pojazdów. Z drugiej strony, czyli od strony Żegrza, też całkiem to jest zapakowane. Jadąc w drugą stronę, Hetmańska przed Głogowską, w zasadzie ten korek zaczyna się tak przed Głogowską, no i ciągnie się aż do skrętu w Rejmonta. Sama Głogowska na wiadukcie Górczyńskim też dość mocno zapakowana. No i Niestachowska oczywiście. Niestachowska, słuchajcie, korek sięga, nie uwierzycie, aż niemal pod Rondo Obornickie. Tak, naprawdę. I to jest ten oczywiście prawy pas do skrętu Świętego Wawrzyńca. I ze Świętego Wawrzyńca skręt na Niestachowską też nie taki prosty, jak myślicie. Centrum dość mocno zapakowane i Kaponiera dość oblężona i skrzyżowanie Puławskiego z Aleją Wielkopolską. Garbary stoją praktycznie, dojazd do Garbar, no jeszcze w miarę, ale już potem jak będziecie skręcać w Garbary, no to ciężko. No i Królowej Jadwigi, tam są roboty drogowe i tam też gdzie tylko jakieś światła albo więcej samochodów, tam trzeba stać, a nie jechać. No i tak to wygląda o tej porze na ulicach Poznania. Nie ma żadnej majówki, nie ma jakichś wcześniejszych wyjazdów, w związku z tym dzień jak co dzień i tyle, że dzień roboczy.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Reklama.

0: Jest 8.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Sąsiedzi i najbliżsi nie wierzyli w samobójstwo nastolatki. 13-letnia Wiktoria spod Lwówka koło Nowego Tomyśla została zamordowana. Początkowo śledczy przyjęli, że było to samobójstwo.
2: Do śmierci nastolatki doszło w marcu zeszłego roku. Okoliczni mieszkańcy od początku nie wierzyli we wstępnie przyjętą wersję.
3: Wyciągnięcie jej przez kogoś narzucało jakieś podejrzenia.
2: Najnowsze ustalenia są takie, że doszło do zabójstwa, a samobójstwo zostało upozorowane. W sprawie został zatrzymany 14-latek. Według prokuratury po kilku miesiącach badania śledczy nabrali podejrzeń. Stąd zwrot w tej kwestii. Dla znających 13-letnią Wiktorię sprawa od początku była nieoczywista.
4: Każdy się zdziwił, bo jeszcze w ten dzień uśmiechnięta szła tam akurat na górkę, każdemu powiedział dzień dobry.
2: Zatrzymany nastolatek obecnie ma już 15 lat i dlatego sprawą zajmuje się sąd dla nieletnich w Nowym Tomyślu. Chłopak jest w tej chwili w schronisku dla nieletnich.
1: Informował Jacek Kosiak. Angielski był śmiesznie łatwy, mówili maturzyści z 25. ELO w Poznaniu. Za nimi trzeci egzamin. Zmierzyli się z językiem obcym nowożytnim. W zdecydowanej większości był to język angielski. Poziom jest zdecydowanie za niski, mówili maturzyści naszemu reporterowi.
5: Freestyle. Od początku widzieliśmy, jaki mamy plan na to, 100%.
6: Ja się spodziewałam, że będzie łatwiej.
7: I było łatwo.
6: Tak.
8: I tak na podstawowej maturze po prostu trochę za niski poziom.
1: Od dziś maturzyści mierzyć się będą z egzaminami rozszerzonymi. 50 młodych naukowców z 16 krajów uczestniczy w Kórniku w konferencji poświęconej ekologii lasu. Organizatorem jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jak mówi jego dyrektor, profesor Andrzej Jagodziński, choć uczestnicy konferencji zajmują się różnorodnymi dziedzinami badań lasu, to ich referaty zawierają pewne wspólne słowa kluczowe.
9: Ekologia, las, ochrona różnorodności biologicznej, zagrożenia wynikające z działalności człowieka, skutki tychże zagrożeń, no i oczywiście troska o stan lasów w przyszłości.
1: By znaleźć się w gronie zaproszonych, trzeba było wykazać się dorobkiem naukowym. Swój dorobek wczoraj prezentowali naukowcy z Kórnika. Dziś mówić będą goście. Zaplanowano również warsztaty i zajęcia w terenie. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Nad Poznaniem sporo chmur. Jest mniej więcej taka sama temperatura jak wczoraj. Mamy prawdziwą wiosnę. Młodzi to czują i nie zaniedbują.
10: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

I don't care, czyli nie przejmuje się. Tak śpiewali panowie Ed Sheeran i Justin Bieber. No, Justin Bieber generalnie się nie przejmuje. Wystąpił na jednym z największych festiwali świata, Coachelli. Zgarnął absolutnie rekordową garzę. No i co zrobił? Usiadł sobie ze stolikiem i laptopem, no, puszczał sobie stare teledyski i podśpiewywał do nich. Tak, można, można. No, fani byli podobno zachwyceni. Natomiast ci, którzy nie są jakimiś wielkimi fanami Justina Biebera, łapali się za głowę. No, a u nas, kochani, wszyscy grają na stówkę i to na żywo. Na antenie radio oczywiście. 6,5 minuty po godzinie 8. Leszek Łukomski. Cieszę się, że mogę ten poranek spędzać z wami.

Twoje miasto, twoja muzyka, twoje radio. MC Radio 102,7 FM Poznań. Miejska fala informacji.

Poranny szczyt komunikacyjny w stolicy Wielkopolski nie tylko się nie skończył, ale nawet się, można powiedzieć, nieco rozwinął. Tak, tak, tych korków chyba jeszcze więcej niż mniej więcej niż pół godziny temu. No, powiem wam, że no ciężko się jeździ dzisiaj po Poznaniu. A to tak chyba zgodnie z zasadą, że wiecie, jak chmury, jak może pokropić, no to poznaniacy zamiast parasoli wyciągają samochody z garażów. No i potem tak jest. No dobra, no a gdzie te korki? No, powiem wam tak. Lutycka, zaczyna się to już na Dąbrowskiego, ciągnie się aż do Golęcińskiej. Również dojazd do ronda Obornickie też nie jest łatwy, tam coraz więcej samochodów. Na Lechickiej, od Połabskiej do Naramowickiej ten korek i to taki dość solidny. Co jeszcze? Przeprawa przez Wartę, no już w tej chwili nieco lepiej niż niedawno, ale jeszcze daleko jest do Drożności. No i wielkie skrzyżowanie Bałtyckiej z Gdyńską, mocno zapakowane. Wjazd na rondo Siódka nie taki prosty, 2-3 zmiany świateł mogą nie wystarczyć. Później też się nie rozpędzicie, do ronda Rataje będzie to się ciągnęło, ciągnęło i ciągnęło, szczególnie jeżeli byście chcieli skręcić w Baraniaka albo z Baraniaka, no to tam będzie was no, musiała lekcja cierpliwości spotkać. Samo rondo Rataje, no tak jak zawsze, na wysokości Łaciny sporo samochodów, ale tam dość szybko to się rozładowuje, jest tych kilka pasów, da się jakoś to przetrwać. Rondo Starołęka, no tutaj od praktycznie wiaduktu nad drogą Dębiską, no może kawałek za wiaduktem do samego ronda ciągnie się sznureczek pojazdów. Trochę też jest od strony Żegrza. Hetmańska, tutaj zaczyna się problem już przed wielkim skrzyżowaniem z Głogowską, a później te samochody w zasadzie więcej stoją niż jadą do skrętu na przykład w Rejmonta, czy też na wprost Arciszewskiego Rejmonta. Na samej Niestachowskiej, no przede wszystkim korek i to dobrze kilkuminutowy do skrętu w Świętego Wawrzyńca i w drugą stronę dokładnie to samo, też kilkuminutowe oczekiwanie was czeka ze Świętego Wawrzyńca w Niestachowską. W centrum cały czas wzmożony ruch, no nie będę wymieniał gdzie, no po prostu generalnie jeszcze nie da się spokojnie jeździć po Poznaniu o tej porze. MC Radio 102.7 FM.

0: Jakie często on mieli kiedyś wielki przebój Abby tutaj w wersji grupy Rage, daj mi szansę. No to ja wam daję szansę i powiem wam, że tą szansę wykorzystujecie w 100%. Dzisiaj ten nasz dźwięk wcale nie jest tajemniczy.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Tak, w ogóle nie jest tajemniczy, znacie to doskonale i świetnie sobie dajecie radę w odgadywaniu po trzech nutkach, normalnie po prostu idealnie. No ale co, no dobra, no nie wcale nie musi być trudno, prawda? Szczególnie jak taka pogoda od rana, no to jakieś takie łatwiejsze zadanie, myślę, że jest mile widziane. No dobra, no to krótka piłka, 7148, pod ten numer wysyłacie smsy, te o treści MC Radio, później imię, nazwisko i odpowiedź. Koszty złotówka plus VAT. Możecie skorzystać z Messengera na naszym profilu facebookowym. Tutaj zostawcie mi też numer telefonu poza odpowiedzią, bo będę po dziewiątej dzwonił. No to co? Prosta sprawa, nie? Dzisiaj naprawdę będzie bardzo łatwo wygrać zaproszenie wartości 100 zł na pyszne jedzonko Il Padrino, no bo tajemniczy dźwięk jest wręcz oczywisty, a brzmi tak.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Oj, dzisiaj tak powiedziałbym, no nie do końca przyjemnie i no jakoś tam wiosennie tak, to się tam da podciągnąć, ale niestety od samego rana sporo chmur, może z nich pokropić. Temperatura maksymalna, no dwucyfrowa, ale z jedynką z przodu i to zdecydowanie będzie jakieś 12-13 stopni Celsjusza. No i wiatr słaby, umiarkowany. Do tego powiem wam, że jak będzie padać, no to się zrobi ślisko.
3: MC Radio 102,7 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: Remember the promise you make, czyli pamiętaj o obietnicy. No właśnie, ja obiecałem wam, że dzisiaj nie będę was mocno czołgał, jeżeli chodzi o tajemniczy dźwięk, no i faktycznie spełnia się, to jest bardzo prosty dźwięk.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Dzisiaj jest tak łatwe, że jakbym powiedział tu, to też byście wiedzieli, co to takiego, prawda? No dobra, no kochani, krótka piłka, 7148, na początku napiszcie MC Radio w SMS-ie, później imię, nazwisko i odpowiedź, która jest wręcz oczywista. No a koszty takiego SMS-a to złotówka plus VAT, możecie skorzystać z Messengera na profilu facebookowym, zostawcie mi też numer telefonu tam, żebym mógł do kogoś zadzwonić. No a ja wam powiem tylko tyle, że tak łatwo zdobyć zaproszenie do Il Padrino, no już dawno nie było, bo przecież ten dźwięk, no to chyba wszyscy znamy.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.

0: Roxette Big Love przed chwileczką, no, wolę to niż Sleeping in My Car, bo to by znaczyło, że dzisiaj ciśnienie by było nie takie, jak skoro wy zasypiacie w samochodzie. No ale nie, dobra. A propos samochodów, no to jest ich nieco mniej na ulicach Poznania, ale to nie znaczy, że się odblokował ten nasz ruch. Nie, wręcz przeciwnie. Tu cały czas to się utrzymuje, ja się dziwię, bo to o tej porze już powinno być luźniej. No dobra, no w każdym razie zjeżdżając z Dąbrowskiego na Lutycką, cały czas do Golęcińskiej będziecie mieć zapchane. Przy rondzie obornickim też będzie trochę więcej samochodów, szczególnie od strony Lechickiej. A sama Lechicka od Połapskiej do Murawy zapakowana przez tiry. Przeprawa przez Wartę, czyli most Lecha, no tutaj jest mały problem, a dalej jak już zjedziecie, no to na skrzyżowaniu Gdyńskiej z Bałtycką, no to tam jest niezły kociołek. Wjazd na rondo Śródka nie taki prosty. Dwie, trzy zmiany świateł mogą nie wystarczyć. Dalej też będziecie poruszać się raczej, no może nie w żółwiem, ale w każdym razie w wolnym tempie. Na rondzie Rataje oczywiście od strony Łaciny, jak zawsze trochę samochodów się zebrało, ale też i na Królowej Jadwigi, szczególnie tam, gdzie są prace, czyli na wysokości Górnej Wildy, ale i wcześniej przy Awenidzie. W zasadzie tutaj cały ten odcinek rozkopany, no to jest takie przeciskanie się bardziej niż przejeżdżanie. Rondo Starołęka, no cały czas oblężone z jednej i z drugiej strony. Praktycznie od mostu nad Wartą do ronda samochodów sporo i bardziej stoją niż jadą. W drugą stronę Hetmańska przed Głogowską, chwila postoju, no i później przy skręcie w Rejmonta też będziecie musieli swoje odczekać. No i oczywiście Niestachowska i Świętego Wawrzyńca. W centrum troszkę luźniej, ale to jeszcze do ideału sporo brakuje.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
3: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
0: Reklama.

A ja to właśnie kocham w Beacie Kozidrak, że to jest kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi, a śpiewa nam już tyle dekad, że aż miło. No właśnie, a propos święta pracy, no to było niecały tydzień temu, prawda? No i co, i świętowaliście? Czy pracowaliście? O to właśnie chodzi. Ja na przykład pracowałem. Myślę, że pracowali też po drugiej stronie globu ci panowie, czyli Men at Work, no tak się nazywają, panowie w pracy po prostu. Down Under już teraz na naszej antenie, a za 6 minut wiadomości.

0: Jest już 9:00.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. Rusza wyścig o nowe Centrum Nauki w Poznaniu. Propozycji jest więcej niż tylko arena. Radni przyjęli stanowisko, w którym wzywają prezydenta do powołania zespołu do zbadania możliwości utworzenia takiej atrakcji w stolicy Wielkopolski. Dyskusja zaczęła się od propozycji społeczników, którzy chcieliby wykorzystać do tego celu halę Arena. Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łacarz wskazywała m.in. na zalety tej lokalizacji.
2: Park Kasprowicza to na pewno, otoczeniu zieleni, bo nauce sprzyja zieleń i takie spokojne otoczenie. Bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego, blisko tramwaj, blisko autobus.
1: Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele poznańskich uczelni, którzy wcześniej nie słyszeli o pomyśle utworzenia Centrum Nauki na Łazarzu. UAM tworzy już własne Centrum Impact Morasco. Politechnika Poznańska przygotowuje ekspozycję w dawnym rektoracie na Wildzie. Zdaniem kanclerza tej uczelni Łukasza Kalupy, arena mogłaby być uzupełnieniem powstającego centrum.
3: My swoje zgłosiliśmy 2 lata temu, uchwała jest podjęta, no i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Politechnika jest skupiona na pracy, żeby rzeczywiście centrum powstało.
1: Innego zdania jest dyrektorka Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, profesor Luisa Handszuch. Według niej najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie wysiłków uczelni i utworzenie dużego centrum na neutralnym terenie, na przykład w arenie. Odwołane loty z Ławicy do Kopenhagi. Skandynawska linia SAS tłumaczy to drastycznymi podwyżkami cen paliwa lotniczego. W maju nie odbędzie się 7 takich rejsów. W podobnej sytuacji jak Poznań są także inne polskie miasta. Gdańsk, Wrocław i Kraków. Łącznie linia odwołuje 1200 lotów. Jaki mural z Chrobrym pojawi się na kamienicy w centrum Gniezna? O tym decydują mieszkańcy w głosowaniu. Ma być pamiątką ubiegłorocznych obchodów tysiąclecia koronacji pierwszego króla w Gnieźnie. Z nadesłanych projektów komisja wybrała 3, które poddano pod głosowanie mieszkańców. Mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Fifer.
4: Na wszystkich wiodącą postacią jest Bolesław Chrobry. Na jednym przedstawieniu jest on bardziej taki, powiedziałabym, kreskówkowy. Na innym w takich kolorach bordowo-szarych z takimi paskami. Na tym trzecim chyba najbardziej klasycznie. Tak więc wszystko zależy od tego, jaki gust, który z tych Bolesławów Chrobrych przypadnie Państwu do serca.
5: Jest jakiś w dresie?
4: Nie ma w dresie żadnego.
1: Na mural z Chrobrym można głosować do 10 maja przez formularz dostępny na stronie miasta. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Nadciągają czarne chmury. Pachnie deszczem. Będzie nieco chłodniej niż wczoraj.
6: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Hard to Touch i tak gorące, że aż się można poparzyć. No nie, nie, no w restauracji Il Padrino wszystko jest idealnie w takiej temperaturze, w jakiej być powinno. No i właśnie, kto pójdzie? Kto dostanie zaproszenie wartości 100 zł od nas? A to się okaże już za mniej więcej 4 minuty, bo tyle zostało do finału naszej porannej zabawy, która nazywa się Tajemniczy Dźwięk. No to co, kochani, powiem wam tak, że na te kilkadziesiąt, oj, prawie niemal 100 zgłoszeń do naszej porannej zabawy. W zasadzie nawet nie trzeba palców jednej ręki, żeby policzyć błędne odpowiedzi. No właśnie, tak wam dzisiaj łatwo było, aż chyba za łatwo. No ale dobrze, czasami tak też musi być, szczególnie przed weekendem. No to niech tak nam się stanie, że za te 4 minuty poznamy kogoś, kto odgadnie nam Tajemniczy Dźwięk, czyli tę piosenkę, która dzisiaj była właśnie dla was wybrana. No i będzie miał okazję pojeść w Il Padrino. A ja, Leszek Łukomski, już przygotowuję się do dzwonienia.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
2: Ja już wystukałem i sygnał mam. Ale czy ktoś odbierze?
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
2: Ale jak?
3: Sygnale
2: teraz? W tym momencie? No nie, aż się wierzyć nie chcę. No to ja nagram, że jeszcze raz spróbuję z MC Radia zadzwonić. Jeżeli się nie uda, no to będziemy szukać kogo innego.

0: No to ja nie wiem, jak on prowadzi rozmowę i jest długi sygnał? To jakieś czary mary są. Pierwszy raz coś takiego się zdarza chyba.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
0: No to jak... Jak nie odpowiada, no to może mu nie odpowiada udział w finale. No cóż, tak też czasami się zdarza. No to ja będę próbował jeszcze raz.

0: Do trzech razy sztuka?
1: Halo?
0: Halo, dzień dobry, Leszek Łukomski, MC Radio. Cześć Moniko, witam.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No wiesz co, do trzech razy sztuka i akurat ten trzeci raz padł na ciebie, bo...
1: No i bardzo się cieszę, że ten pierwszy osobnik mnie odebrał.
0: No właśnie, jak to jest w ogóle, słuchaj, jak to jest? Zgłaszasz się do zabawy, masz prawidłową odpowiedź, a na końcu nie odbierasz telefonu. No to po prostu jest...
1: Tak miało być widocznie.
0: Karma, karma.
1: Tak, dokładnie.
0: I to nie dla kotków, absolutnie, tylko dla
1: słuchaczy. Mieliście mi humor po prostu poprawić.
0: No to dobrze, Moniko, no to słuchaj, ja ci powiem tak, no ten dźwięk to już mi się zagrał, ale ja specjalnie dla ciebie go powtórzę. Uwaga, jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: No to jedziemy. To można powiedzieć, że będzie efekt wow. Co to takiego? Halo?
1: Wow, to są gole z orkiestry, a ściernisko.
0: No ściernisko, tak jest. Ściernisco, bo San Francisco, żeby się, wiesz, rymowało. Także
1: tak
0: w tym przypadku u ciebie jest jakieś ściernisko za oknem, czy nie?
1: Wiesz co, nie, u mnie za oknem, właściwie to ja nie mam okna w tej chwili, tu w miejscu, gdzie jestem.
0: Rany w ciemnicy cię trzymają?
1: No nie, no powiedzmy, że to nie jest loch, ale faktycznie widok na zewnątrz mam słaby.
0: Okej. Czyli to nie jest wieża, w której księżniczka Monika siedzi i plecie swój warkot, żeby rycerz mógł tam się wspiąć na górę.
1: W żadnym wypadku nie muszę być ratowana.
0: Dobra, żadnych rozpunek dzisiaj w ogóle nie ruszamy. No dobra, ścierniska, okej. No czyli u ciebie ścierniska nie ma nawet okna, ale za to będzie wyjście do Il Padrino na pyszny obiadek. Co tam z włoskiej kuchni super najbardziej lubisz?
1: Wiesz co, no chyba spagetteria.
0: A
1: tak
0: ja, pasta nie do butów, tylko do jedzenia.
1: Tak
0: no
1: jest.
0: To na pewno będziesz miała wybór fantastyczny, no i wrażenia smakowe rewelacyjne. No to co, słuchaj
1: super,
0: Moniko, to ja życzę, żebyś z tej ciemnicy wyszła i żeby, wiesz, się szybko weekend zaczął, może gdzieś na pięknym, plenerowym jakimś takim wypadzie poza miastem.
1: Albo
0: masz jakieś plany?
1: Albo przy stoliku w Il Padrino.
0: Albo przy stoliku w Il Padrino, no ale to wiesz, żeby tam dojść, to też trochę tam tej zieleni wokół jest, więc na pewno...
1: Wiesz, pogoda dopisała.
0: Dokładnie.
1: Na ten spacer.
0: Majówka za tobą, rozumiem?
1: Tak.
0: Było fajnie?
1: Było fajnie, było aktywnie.
0: No dobrze, no to teraz ten najbliższy weekend, miejmy nadzieję, że pogoda się chociaż trochę zbliży do tej majówkowej, żeby też można było aktywnie. No to dobrze.
1: Fajnie.
0: Moniko, życzę ci wszystkiego dobrego, zostaniesz jeszcze

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl

0: MC Radio 102,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl

0: kiss.
1: Autopromocja. Kryminalne historie Poznania. W czwartek o 10:15. Jerzy Piasny i Adam Biernacki cofną się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zajmą się sprawami, które uznane są za zamknięte. Ale zawsze można je otworzyć i znaleźć nowe dowody. Jeśli starsi mówią, że kiedyś tego nie było, nie wierzcie, słuchajcie na naszej antenie. Autopromocja.

0: MC Kolejosz Leszek Łukomski. Kontuzja Alego Golizadecha, która wyklucza go z gry do końca sezonu i również z tego, żeby reprezentował barwy Kolejorza w następnej rundzie, to naprawdę wielka tragedia, przede wszystkim dla irańskiego gracza. Szukając jednak jakichś pozytywów tego, co dzieje się w tej chwili w szatni Lecha, odnotujmy to, że Radek Murawski po dłuższej przerwie wraca do gry. Nie jest jednak jeszcze na tyle przygotowany, żeby wychodzić w pierwszym składzie i grać 90 minut. Dlatego ostatnio trener Niels Fredriksen w środku pola stawia na defensywnego pomocnika Timotiego Ume. Tak było również i w ostatnim meczu wyjazdowym w Lublinie. Tak duński szkoleniowiec tłumaczył tę decyzję.
1: Oczywiście, że zawsze najchętniej byśmy zabijali właśnie te fazy przejściowe przeciwnika już w zarodku i Timo wystąpił od pierwszej minuty. Oczywiście, żeby wspomóc nas defensywnie w środku pola, żeby wygrywać pojedynki, ale także, żeby mieć na względzie właśnie to zabijanie faz przejściowych przeciwnika. To było jeden z powodów.
0: Nie wiadomo, czy to, że Uma ostatnio ma okazję dobrze pokazać się w meczach, oznacza, że Lech będzie chciał na niego postawić i wykupić go z wypożyczenia. Przypomnijmy, że tego zawodnika Niels Fredriksen nie zabrał na obóz przygotowawczy w przerwie zimowej i kazał mu trenować z rezerwami. Jaki był tego powód? Do końca nie wiadomo, ale z całą pewnością na tyle poważny, żeby Timothy Uma stracił w oczach trenera. Teraz, co prawda, nieco odzyskuje to zaufanie, ale czy na tyle, żeby w przyszłym sezonie występować w barwach Kolejorza jako pełnoprawny zawodnik? Trudno nam wyrokować. Znacznie łatwiej będzie nam przewidzieć to, czy Uma wystąpi w piątkowym meczu przyjaźni na Bułgackiej, kiedy to Lech podejmować będzie Arkę Gdynia. Ma na to chyba całkiem spore szanse.
2: MC Radio 102,7 FM.

Kiedyś to było, tak niektórzy mawiają. No, faktycznie było i to całkiem sporo ciekawych spraw kryminalnych, na przykład przed wojną. O tym opowiedzą nasi detektywi Jurek i Adam już kwadrans po 10:00. Zapraszam serdecznie, a dosłownie za kilka minut wiadomości z naszego fytla, których warto posłuchać. Easy.

0: Jest już 10:00.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. 37-latek z Poznania wśród 123 osób zatrzymanych w związku z operacją Hellfire. Akcja została przeprowadzona w całym kraju i była wymierzona w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. W Poznaniu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o sprowadzanie, posiadanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadania takich materiałów. Grozi mu do 15 lat więzienia. W ramach wspólnej akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w całym kraju 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Zarzuty usłyszało 95 osób. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. Poważny remont po marcowym pożarze czeka budynek Urzędu Miasta i Gminy w Witkowie koło Gniezna. Ogień pojawił się tam na piętrze w pomieszczeniu pod stacji pogotowia ratunkowego nad biurami. Obecnie trwają przygotowania do prac budowlanych, mówi burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek.
2: Zabezpieczyliśmy dach przed deszczami, robimy dokumentację projektową. Musimy wymienić całe pokrycie dachowe, całą wieźbę dachową plus strop, który oddziela poddasze i pierwsze piętro. Wstępny kosztorys mamy na około 1 000 000 zł. Urząd funkcjonuje tak, jak funkcjonował przed pożarem. Mamy wyłączone 2 pomieszczenia.
1: Według wstępnych ocen strażaków ogień rozprzestrzenił się na wieźbę dachową urzędu od klimatyzatora w pomieszczeniach pod stacji pogotowia ratunkowego. 8 000 zawodników wystartuje w niedzielę w Poznaniu w 13. edycji charytatywnego biegu Wings for Life. Uczestników na zmienionej trasie będzie gonił i eliminował z rywalizacji Adam Małysz, który jak co roku usiądzie za kierownicą auta pościgowego. Formuła i idea nie zmienia się od pierwszej edycji. Biegamy dla tych, którzy biec nie mogą. Takie motto od początku przyświeca organizatorom i uczestnikom zawodów. Całkowity dochód spisowego, 150 zł od osoby, przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. To jest inny bieg niż wszystkie, bowiem nie ma w nim klasycznej linii mety. Finiszem dla jego uczestników jest specjalny samochód, który wyruszy na trasę dokładnie o 13:30, czyli pół godziny po starcie zawodników. Auto początkowo pojedzie z prędkością 14 km na godzinę, ale potem co pół godziny będzie systematycznie przyspieszać o 1 km. Wynikiem dla biegaczy jest nie czas, ale pokonany dystans. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Nadciągają czarne chmury. Pachnie deszczem. Będzie nieco chłodniej niż wczoraj.
3: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

0: MC Radio. Tu zanurzysz się w rwącym nurcie superhitów i będziesz na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami. Trzymamy rękę na pulsie Poznania.
1: MC Radio Poznań.
0: Zapraszam, Ania Drzazga.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

0: Kryminalne historie Poznania.
1: Proszę pisać, panna Anielo.
2: Tak, panie Jerzy.
1: W maju 1932 roku sąd skazał Władysława Latałę ze Strychowa w powiecie gnieźnieńskim na 8 lat ciężkiego więzienia. Jego rodziców uwolniono od winy i kary. Zbrodnia niby pospolita wzbudziła w obecnych na sali sądowej wiele przygnębiających refleksji, z których najsmutniejsza była ta, że chłop, mimo że chrześcijanin, to jednak żywemu nie przepuści.
0: Kryminalne historie Poznania.
1: Adamie, wygląda na to, że mamy sprawę o zabójstwo.
3: No i to takie, można powiedzieć, ni to w afekcie, ni to z premedytacją. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. To jest najśmieszniejsza. Tutaj nie jest nic śmiesznego, ale że na tym chrześcijaństwie bardzo się skupiano, dlatego że brat zamordował brata w domu, w zasadzie w gospodarstwie u siebie na podwórku. No tak to jakoś jest, że no niby miłują się jak bracia, ale na tych wioskach bardzo często tego typu rzeczy się zdarzały.
1: Ale oni nie mieszkali w jednym gospodarstwie?
3: Tak, mieszkali w jednym gospodarstwie i dochodziło wcześniej i do scysji, i do kłótni. To nie było takie, że tam jeden drugiemu nawtykał, czy coś takiego. Najgorsze w tym wszystkim było to, że i rodzice brali w tym wszystkim udział. Rok wcześniej, w roku 1931, w czasie żniw, doszło do czegoś takiego, że Jan ciął Władysława kosą w kark i plecy do tego stopnia, że Władek odleżał 2 tygodnie w łóżku, ledwo z tego wyszedł, prawda? Tylko że w tym momencie Władysław jest sprawcą, a Jan ginie, tak? W jaki sposób się to dzieje? No, dzień wcześniej mieli sprawę sądową o podział majątku. To było 12 stycznia 1932 roku. Na drugi dzień na podwórzu dochodzi do kłótni, którą prowadzi matka tych mężczyzn ze swoją synową, pomiędzy matką a Katarzyną, która była żoną tego zabitego Jana. Panie się kłócą się coraz głośniej i jeszcze głośniej. No i przychodzi na to wszystko
1: Jan.
3: I Władysław. Tak, oni przychodzą, najpierw przychodzi Jan, dlatego że usłyszał, tak, co się dzieje, prawda? No i dołącza się do tej całej kłótni. Natomiast Katarzyna, będąc w tym momencie w mniejszości, bo jest 2-1, woła na pomoc Władysława. No i Władysław, idąc i widząc, co się dzieje, schyla się, bierze skupy kamieni, taki jak policja potem stwierdziła, że to był taki otoczak wagi 1 kg i jednym precyzyjnym ruchem trafia swojego brata prosto w głowę. Brat pada jak ścięty na podwórzu, wszyscy myślą, że nie żyje, on się podnosi, zaczyna uciekać do domu, no ale na tym się nie kończy, dlatego że Władysław widzi, prawda, że jednak nie odniosło skutku, bierze następne kamienie, rzuca w brata, no ale potem się okazuje, że ten pierwszy, który go trafił na samym początku, spowodował krwawienie do mózgu, no i brat umiera. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, o co tak naprawdę panie się pokłóciły. No bo to jest aż groteskowe, to się o tym mówi, to się śpiewa w piosenkach i tak dalej. Przyczyną tej kłótni o ten majątek była dosłownie jedna kura. Naprawdę. To się może zdawać, że jest aż nierealne, aż niemożliwe, ale taka była przyczyna tego nieszczęścia.
1: To taka wersja kryminalna, jak w tej komedii, sami swoi. Swoi,
3: dokładnie. Ale tutaj było niestety naprawdę.
0: Kryminalne historie Poznania.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak. Wyprawa dookoła świata, która zaczęła się od decyzji zapisanej niepozornie na kartce w notatniku, a potem już tylko droga. Samotna, 9-miesięczna podróż pełna spotkań, wyzwań i zachwytów. Dzisiaj kolejna odsłonia rewelacyjnych spotkań z podróżnikami w kinie Rialto. Zajrzycie tam, gdzie rytm wyznacza muzyka i spróbujecie zatańczyć sambę na ulicach Rio de Janeiro, by chwilę później uciec w ciszę natury. Podczas prelekcji wyruszycie w kalejdoskop kultur i krajobrazów od tętniących życiem ulic Singapuru, gdzie codzienność odkrywana jest u boku lokalnych mieszkańców, przez duchową atmosferę hinduskich świątyń, aż po dziką naturę Nowej Zelandii. Wyprawa przez 5 kontynentów. Podróżniczka, planistka z wykształcenia, z pasją do map, słów i nieutartych ścieżek, Zuzanna Puchalska, która zaczynała od autostopowych wypraw przez Europę i Azję. Zapraszamy na spotkanie z nią do kina Rialto na godzinę 19. Ofowe Kino w Multikinie proponuje dzisiaj monumentalną opowieść o dążeniu do doskonałości, pasji i poświęceniu. Syn zamordowanego przywódcy Yakuzy zrobi wszystko, by zostać największym aktorem teatru Kabuki, Kokuho, żywym skarbem narodowym. Duchy przeszłości nie dają jednak o sobie zapomnieć. Rewelacyjny film Kokuho. Do zobaczenia tylko dzisiaj w ramach ofowego kina w Multikinie w Starym Browarze o godzinie 20. Przygotujcie się na wieczór pełen wzruszeń, nostalgii i ponadczasowej muzyki. Dżentelmeni polskiej piosenki to koncert, który przeniesie Was do świata największych przebojów polskiej sceny muzycznej w wykonaniu charyzmatycznych wokalistów i znakomitych instrumentalistów. Dżentelmeni polskiej piosenki czekają w Auli Artis o 20:00.

0: 11.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. Mieszkańcy skarżą się na odór z lakierni Volkswagena. Firma odpowiada, że ma lepsze parametry niż wymaga prawo. Tematem zajęli się na komisji poznańscy radni po zgłoszeniach osiedlowych radnych z Antoninka. Pediatra z pobliskiego Zielińca Edyta Mądry przekonywała, że chemiczne opary czuć w okolicy nieregularnie. Mieszkanka obawia się o swoje zdrowie.
2: To, co było stwierdzone w oparach Volkswagena w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, poluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze.
1: Zdaniem lekarki chemikalia z lakierni mogą być szczególnie szkodliwe dla dzieci. Jak tłumaczyli przedstawiciele spółki, lakiernia działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego, które określa m.in. ilość wykorzystywanych surowców. Monika Hajbowicz z Volkswagen Poznań podkreśliła, że zakład zużywa ich mniej niż wynika z zezwolenia.
3: Farby, które są używane do lakierowania samochodów, to są materiały wodorozcieńczalne. Tutaj mamy mniejsze zużycie tych materiałów o ponad 60% w stosunku do tego, co moglibyśmy używać w naszym pozwoleniu zintegrowanym.
1: Volkswagen co 3 sekundy sprawdza zawartość lotnych związków organicznych, czyli szkodliwych gazów pochodzących z procesów przemysłowych. Według danych podanych przez przedstawicieli spółki ich emisja jest 3,5 razy mniejsza niż wymagają unijne normy. Żadnych awarii i przekroczeń nie wykazały także kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mieszkańcy odpowiedzieli, że zaprezentowane dane to średnie wyniki, a nie największe wartości pomiarów. Volkswagen zadeklarował możliwość udostępnienia dokładnych danych. Program CPN będzie przedłużony, poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny czas. Wszystko ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,46 za litr 95, 6,95 za 98 i 7,26 za olej napędowy. 7 maja to Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej. Przypomina o tym Muzeum Pierwszych Gwiazdów na Lednicy i temu poświęcone są dzisiejsze zajęcia dla turystów, mówi Mariola Olejniczak.
4: Tutaj zaczynała się Polska. Był też odtąd początki zawiązywania takiej unii i tu gry i zabawy, głównie dla najmłodszych. Quest, też gry planszowe. Wszystko wiązało się z obywatelskością, ale w ogóle też z życiem średniowiecznym. Można zobaczyć pomoce dydaktyczne w postaci chociażby kopiuj zabytków, zwiedzić zagrodę.
1: Dziś do muzeum na Lednicy jest wstęp darmowy. W kasie trzeba jednak powiedzieć hasło funduszowe ma i podobnie ma być w sobotę. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
5: Zimno, ale ziąb. Może padać. Brzydki dzień.
6: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: MC Radio, jedyne naprawdę lokalne, bez udawania, zawsze blisko, zawsze pod ręką, a nawet pod uchem.
1: MC Radio. Twój

MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Dokument na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. To poruszający portret wiedeńskiego osiedla, jednego z najbardziej znanych przykładów powojennej architektury społecznej. Film ukazuje tę wyjątkową przestrzeń jako miasto w mieście, w którym architektura staje się narzędziem budowania wspólnoty i codziennego dobrostanu mieszkańców. Pokaz filmowy z dyskusją. Na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. Zapraszamy do Starej Rzeźni na Garbarach na godzinę 18. Wstęp jest wolny. W Blue Note wystąpi dzisiaj wyjątkowy zespół, który redefiniuje jazz. Nie lubią porównań z innymi muzykami, chyba że do wyimaginowanej współpracy Wayne'a Shortera z Led Zeppelin pod kierownictwem Franka Zappy. Ich nazwa powstała z połączenia końcowych sylab nazwisk muzyków. Skiki i Skiuk zapraszają do Blue Note'u na koncert o godzinie 19. A tych, którzy lubią się pośmiać, zapraszamy na nowy program Błażeja Krajewskiego, w którym komik z dystansem i humorem przygląda się temu, co nas wyróżnia jako ludzi. Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości, co nas śmieszy? Sprawdźcie. Stand-up Błażeja Krajewskiego, Human, godzina 19, Barok Klub przy Wielkiej. Druga edycja Festiwalu Obrazu rozpoczyna się w Poznaniu. Głównym punktem programu jest ogólnopolski konkurs malarski Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie. Na wystawie konkursowej, która odbywa się w Galerii Słodownia na pierwszym piętrze w Starym Browarze, prezentowane są prace 15 finalistek i finalistów z uczelni w całej Polsce. Festiwal Obrazu od dziś tylko do 9 maja. Gorąco polecamy i zapraszamy i przypominamy też przy okazji, że trwa tydzień bibliotek organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich i na stronach Biblioteki Raczyńskich znajdziecie więcej szczegółów.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
0: Reklama.

0: Jest południe.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Płonie magazyn energii na południu Wielkopolski, w Czajkowie, w powiecie ostrzeszowskim. Strażacy walczą z pożarem akumulatorów znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz.
2: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, grupy chemiczne, robot gaśniczy, drony z kamerami termowizyjnymi i pozostały sprzęt łączności.
1: Akcja strażaków może potrwać wiele godzin. Przeprowadzona wczoraj sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegły sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzne biuro kontroli. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
3: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko.
1: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Będzie pochmurno. Może padać. Ciągle zimno.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio. Trzymamy rękę na lokalnym pulsie i gramy najwięcej hitów w Poznaniu. Sprawdź nas.
1: MC Radio Poznań.
0: Zapraszam, Ania Drzazga.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Dokument na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. To poruszający portret wiedeńskiego osiedla, jednego z najbardziej znanych przykładów powojennej architektury społecznej. Film ukazuje tę wyjątkową przestrzeń jako miasto w mieście, w którym architektura staje się narzędziem budowania wspólnoty i codziennego dobrostanu mieszkańców. Pokaz filmowy z dyskusją. Na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. Zapraszamy do Starej Rzeźni na Garbarach na godzinę 18. Wstęp jest wolny. W Blue Note wystąpi dzisiaj wyjątkowy zespół, który redefiniuje jazz. Nie lubią porównań z innymi muzykami, chyba że do wyimaginowanej współpracy Wayne'a Shortera z Led Zeppelin pod kierownictwem Franka Zappy. Ich nazwa powstała z połączenia końcowych sylab nazwisk muzyków. Skiki i Skiuk zapraszają do Blue Note'u na koncert o godzinie 19. A tych, którzy lubią się pośmiać, zapraszamy na nowy program Błażeja Krajewskiego, w którym komik z dystansem i humorem przygląda się temu, co nas wyróżnia jako ludzi. Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości, co nas śmieszy? Sprawdźcie. Stand-up Błażeja Krajewskiego, Human. Godzina 19, Barok Klub przy Wielkiej. Druga edycja Festiwalu Obrazu rozpoczyna się w Poznaniu. Głównym punktem programu jest ogólnopolski konkurs malarski Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie. Na wystawie konkursowej, która odbywa się w Galerii Słodownia na pierwszym piętrze w Starym Browarze, prezentowane są prace 15 finalistek i finalistów z uczelni w całej Polsce. Festiwal Obrazu od dziś tylko do 9 maja. Gorąco polecamy i zapraszamy i przypominamy też przy okazji, że trwa tydzień bibliotek organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich i na stronach Biblioteki Raczyńskich znajdziecie więcej szczegółów.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami.
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Jest 14.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Płonie magazyn energii na południu Wielkopolski, w Czajkowie, w powiecie ostrzeszowskim. Strażacy walczą z pożarem akumulatorów znajdujących się w około 18-tonowym kontenerze, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz.
2: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, grupy chemiczne, robot gaśniczy, drony z kamerami termowizyjnymi i pozostały sprzęt łączności.
1: Akcja strażaków może potrwać wiele godzin. Przeprowadzona wczoraj sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu 40-latka, który w poniedziałek po interwencji policji zmarł w Poznaniu. Na ciele mężczyzny nie odnotowano obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. Wcześniej biegły sądowy jako przypuszczalną przyczynę śmierci wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Poniedziałkową interwencję policji bada wewnętrzne biuro kontroli. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych.
3: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy, dodał. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko.
1: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Zimne popołudnie. Sporo chmur nad Poznaniem. Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha, powiedziała dziewucha.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio. Lokalne, użyteczne i pełne pozytywnej energii. Tu Jurek Piasny. Dzień dobry.
1: MC Radio Poznań 127.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak. Wyprawa dookoła świata, która zaczęła się od decyzji zapisanej niepozornie na kartce w notatniku, a potem już tylko droga. Samotna, 9-miesięczna podróż pełna spotkań, wyzwań i zachwytów. Dzisiaj kolejna odsłonia rewelacyjnych spotkań z podróżnikami w kinie Rialto. Zajrzycie tam, gdzie rytm wyznacza muzyka i spróbujecie zatańczyć sambę na ulicach Rio de Janeiro, by chwilę później uciec w ciszę natury. Podczas prelekcji wyruszycie w kalejdoskop kultur i krajobrazów od tętniących życiem ulic Singapuru, gdzie codzienność odkrywana jest u boku lokalnych mieszkańców, przez duchową atmosferę hinduskich świątyń, aż po dziką naturę Nowej Zelandii. Wyprawa przez 5 kontynentów. Podróżniczka, planistka z wykształcenia, z pasją do map, słów i nieutartych ścieżek, Zuzanna Puchalska, która zaczynała od autostopowych wypraw przez Europę i Azję. Zapraszamy na spotkanie z nią do kina Rialto na godzinę 19. Ofowe Kino w Multikinie proponuje dzisiaj monumentalną opowieść o dążeniu do doskonałości, pasji i poświęceniu. Syn zamordowanego przywódcy Yakuzy zrobi wszystko, by zostać największym aktorem teatru Kabuki, Kokuho, żywym skarbem narodowym. Duchy przeszłości nie dają jednak o sobie zapomnieć. Rewelacyjny film Kokuho do zobaczenia tylko dzisiaj w ramach Ofowego Kina w Multikinie w Starym Browarze o godzinie 20. Przygotujcie się na wieczór pełen wzruszeń, nostalgii i ponadczasowej muzyki. Dżentelmeni polskiej piosenki to koncert, który przeniesie Was do świata największych przebojów polskiej sceny muzycznej w wykonaniu charyzmatycznych wokalistów i znakomitych instrumentalistów. Dżentelmeni polskiej piosenki czekają w Auli Artis o 20.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Najlepsze bez gadania.
1: 102,7
0: MC Radio
1: FM.

Autopromocja. Kiedy inne stacje grają wciąż to samo. Non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. Autopromocja.

0: Jest 15.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. 3 miesiące więzienia dla internauty Łukasza S., który groził ministrowi sportu Jakubowi Rutnickiemu oraz zastępcy prezydenta Poznania Marcinowi Gołkowi. Jak dowiedziało się Radio Poznań, mężczyzna na portalu społecznościowym groził politykom Koalicji Obywatelskiej polaniem benzyną i podpaleniem. Dla mnie to pozytywny sygnał, że w internecie nikt nie jest anonimowy i bezkarny, powiedział zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
2: Zgłosiłem pogróżki, które dostałem zarówno w mediach społecznościowych, w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych, i po jakimś czasie dowiedziałem się, że osoba została zidentyfikowana przez służby, przez policję i że przebywa w areszcie. Nawet byłem zaskoczony tym, jak szybko to się udało, jak szybko została ta osoba namierzona i doprowadzona do aresztu.
1: O zatrzymaniu mężczyzny policja poinformowała w marcu tego roku. 46-latek ponad 2 miesiące przesiedział w areszcie tymczasowym. Zostało mu to zaliczone na poczet kary. To oznacza, że do odsiadki zostało mu jeszcze kilka dni. 46-latek przez rok ma też wykonać 20 godzin miesięcznie prac społecznych. Sąd zobowiązał go również do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, także do pójścia na terapię dla osób stosujących przemoc. Łukasz S. ma zakaz zbliżania się do ministra sportu i wiceprezydenta Poznania. System kaucyjny uderza w samorządy, przekonuje szef przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Obornikach. Gminom trudniej będzie osiągnąć obowiązkowy poziom segregacji odpadów. Szczegóły zna Grzegorz Ługawiak.
3: Przepisy europejskie wyznaczają roczne cele procentowe tzw. wysegregowania. Choć na wniosek Unii Metropolii Polskich cele na najbliższe lata nieco złagodzono, i tak trudno będzie je osiągnąć, bowiem mieszkańcy nie wyrzucają już plastikowych butelek do frakcji plastiku, a zwracają do butelkomatów, a to odbija się na wymaganym poziomie segregacji, mówi prezes obornickiego PGKEiM Sławomir Haraj.
4: No i wówczas wiadomo, będą nakładane kary na gminę. No gmina będzie to musiała niestety na mieszkańca przerzucić.
3: Co mogą zrobić gminy? Przede wszystkim uszczelnić system segregacji.
4: Też jeszcze zdarzają sytuacje, że w odpadach zmieszanych są odpady selektywne.
3: Można też zainwestować w segregację.
4: Zasadnym byłoby na przykład wybudowanie sortowni.
3: Próg dla gmin na 2026 rok to wagowo 52% wysegregowania, a na 2028 już 58%, o ile życie tych limitów znowu nie zweryfikuje.
1: To Grzegorz Ługawiak, a więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Popada, ale przelotnie. Będzie pochmurno. Wieje słabo.
5: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Weź nie pytaj. Weź posłuchaj MC Radio Poznań na 102,7 FM.
1: MC Radio Poznań
2: 102,7 Poznań.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Dokument na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. To poruszający portret wiedeńskiego osiedla, jednego z najbardziej znanych przykładów powojennej architektury społecznej. Film ukazuje tę wyjątkową przestrzeń jako miasto w mieście, w którym architektura staje się narzędziem budowania wspólnoty i codziennego dobrostanu mieszkańców. Pokaz filmowy z dyskusją. Na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. Zapraszamy do Starej Rzeźni na Garbarach na godzinę 18. Wstęp jest wolny. W Blue Note wystąpi dzisiaj wyjątkowy zespół, który redefiniuje jazz. Nie lubią porównań z innymi muzykami, chyba że do wyimaginowanej współpracy Wayne'a Shortera z Led Zeppelin pod kierownictwem Franka Zappy. Ich nazwa powstała z połączenia końcowych sylab nazwisk muzyków. Skiki i Skiuk zapraszają do Blue Note na koncert o godzinie 19. A tych, którzy lubią się pośmiać, zapraszamy na nowy program Błażeja Krajewskiego, w którym komik z dystansem i humorem przygląda się temu, co nas wyróżnia jako ludzi. Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości, co nas śmieszy? Sprawdźcie. Stand-up Błażeja Krajewskiego, Human, godzina 19, Barok Klub przy Wielkiej. Druga edycja Festiwalu Obrazu rozpoczyna się w Poznaniu. Głównym punktem programu jest ogólnopolski konkurs malarski Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie. Na wystawie konkursowej, która odbywa się w Galerii Słodownia na pierwszym piętrze w Starym Browarze, prezentowane są prace 15 finalistek i finalistów z uczelni w całej Polsce. Festiwal Obrazu od dziś tylko do 9 maja. Gorąco polecamy i zapraszamy i przypominamy też przy okazji, że trwa tydzień bibliotek organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich i na stronach Biblioteki Raczyńskich znajdziecie więcej szczegółów.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami.
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W poranku z MC Radiem codziennie od rana poranna gimnastyka umysłowa.
2: Boomfuck MC, freestyle.
3: Ćwierkające próbelki.
2: Piątek pankrat.
1: Słyszycie dźwięki z otaczającego was świata, z telewizora albo z piosenki? To macie szansę dostać od nas voucher o wartości 100 zł do restauracji Il Padrino. Kto ma ochotę? Słucha MC Radia codziennie od 6 rano.
4: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Autopromocja.

0: 16.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Za 3 tygodnie otwarty zostanie nowy basen w Poznaniu, ogłosiły władze miasta. Pływanie Grunwald wybudowano w miejscu zburzonej Olimpii. Do dyspozycji będzie duży basen z 8 torami o długości 25 metrów, a także mniejszy do nauki pływania. W podziemiach budowane jest jeszcze saunarium, które zacznie działać później. Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziołko mówi, że na dotychczasowych miejskich pływaniach frekwencja jest ogromna i ciągle rośnie.
2: To nie będzie żadnej wewnętrznej konkurencji. Być może troszeczkę będzie ludzi na ich pływalniach, aczkolwiek wątpię.
1: Ceny na nowym miejskim basenie mają być takie same jak na pozostałych pływalniach w Poznaniu. Radny Tomasz Stachowiak ocenia, że w Poznaniu przydałyby się jeszcze 2 lub 3 takie obiekty. Podobnie uważa wiceprezydent Marcin Gołek. Na pewno brakuje południu miasta, być może także okolice Strzeszyna. Będziemy o tym rozmawiać, powiedział wiceprezydent Marcin Gołek. Nowoczesna ginekologia na Lutyckiej. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ma ambitne plany. Poprzez szereg zmian kadrowych, remontowych i sprzętowych chce znacznie zwiększyć liczbę porodów w placówce. Ostatnio z oddziałem ginekologiczno-położniczym pożegnało się 2 lekarzy, w tym ordynator. Prawdopodobnie odejdzie jeszcze 4 rezydentów. To wywołało spore zaniepokojenie wśród pacjentek. Dyrektor, profesor Dawid Murawa, zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i znacznie się poprawi.
3: Zdecydowaliśmy się po pierwsze zatrudnić kadrę, która specjalizuje się w położnictwie. Po drugie, by poprawić warunki i możliwości porodu, jak i opieki nad ciężarną. Dzisiaj myślimy ten rok zamknąć na 1400 porodów.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy jest najbardziej zadłużony w szpitalu. Przyciągnięcie pacjentek i wzrost liczby porodów pozwoli zbilansować koszty. Rozwija się oddział neonatologiczny pod kierownictwem doświadczonego profesora. A wkrótce do zespołu dołączy specjalista od uroginekologii. To szansa na większy kontrakt z NFZ. Nową ordynatorkę oddziału poznamy na początku czerwca. Dyrektor Murawa zapewnił, że byłemu ordynatorowi proponował pracę, ale nie doszło do porozumienia co do warunków zatrudnienia. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
4: Dziś pogoda nie zmieni się. Zachmurzenie duże, od czasu do czasu deszcz.

0: MC Radio. Trzymamy rękę na lokalnym pulsie i gramy najwięcej hitów w Poznaniu. Sprawdź nas. Zapraszam. Jurek Piasny.
1: MC Radio 102,7 FM.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak i tak. Tak też. Największe hity i najlepsze nowości.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak. Wyprawa dookoła świata, która zaczęła się od decyzji zapisanej niepozornie na kartce w notatniku, a potem już tylko droga. Samotna, 9-miesięczna podróż pełna spotkań, wyzwań i zachwytów. Dzisiaj kolejna odsłonia rewelacyjnych spotkań z podróżnikami w kinie Rialto. Zajrzycie tam, gdzie rytm wyznacza muzyka i spróbujecie zatańczyć sambę na ulicach Rio de Janeiro, by chwilę później uciec w ciszę natury. Podczas prelekcji wyruszycie w kalejdoskop kultur i krajobrazów od tętniących życiem ulic Singapuru, gdzie codzienność odkrywana jest u boku lokalnych mieszkańców, przez duchową atmosferę hinduskich świątyń, aż po dziką naturę Nowej Zelandii. Wyprawa przez 5 kontynentów. Podróżniczka, planistka z wykształcenia, z pasją do map, słów i nieutartych ścieżek, Zuzanna Puchalska, która zaczynała od autostopowych wypraw przez Europę i Azję. Zapraszamy na spotkanie z nią do kina Rialto na godzinę 19. Ofowe Kino w Multikinie proponuje dzisiaj monumentalną opowieść o dążeniu do doskonałości, pasji i poświęceniu. Syn zamordowanego przywódcy Yakuzy zrobi wszystko, by zostać największym aktorem teatru Kabuki, Kokuho, żywym skarbem narodowym. Duchy przeszłości nie dają jednak o sobie zapomnieć. Rewelacyjny film Kokuho do zobaczenia tylko dzisiaj w ramach Ofowego Kina w Multikinie w Starym Browarze o godzinie 20. Przygotujcie się na wieczór pełen wzruszeń, nostalgii i ponadczasowej muzyki. Dżentelmeni polskiej piosenki to koncert, który przeniesie Was do świata największych przebojów polskiej sceny muzycznej w wykonaniu charyzmatycznych wokalistów i znakomitych instrumentalistów. Dżentelmeni polskiej piosenki czekają w Auli Artis o 20.
1: MC Radio 102,7 FM.
2: Come on, yeah!

0: autopromocja.
1: Hello, this is DJ Bobo. Welcome to the Planet of Rhythm program on Radio 102.7 FM, broadcast made with passion for Eurodance and 90s music.
2: MC Radio Planeta Rytm zaprasza Tomasz Pomferek.
3: Jeżeli lubicie i jesteście fanami lat 90. lub lat 2000, chcecie sobie powspominać tamte czasy, każdy piątkowy wieczór, godzina 21, Planeta Rytmu, MC Radio 102.7 FM, DJ Pomfer, Tomasz Pomferek, zapraszam gorąco.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik, 10 kg 92 zł. Tuje szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
0: Reklama.

0: jest już 17.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia, Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Związkowcy nie zgadzają się na nazywanie policjantów mordercami. Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego opublikował oświadczenie, w którym odnosi się do wtorkowego protestu Federacji Anarchistycznej Czarny Region. Po śmierci 40-latka w trakcie policyjnej interwencji anarchiści skandowali hasło "Policja morduje". Przewodniczący związku, młodszy inspektor Andrzej Szary, podkreśla, że takie okrzyki były nieuzasadnione.
2: Te osoby, które były pod komendą, no niestety, można powiedzieć, poniżają policjantów, szkalują ich dobrą opinię i na to nie powinno być zgody nikogo.
1: Jak zaznaczają w swoim oświadczeniu związkowcy, policjanci są regularnie kontrolowani nie tylko z zewnątrz, ale także przez wewnętrzne służby. Według wstępnych informacji interwencja na poznańskich Jeżycach przebiegała zgodnie z prawem. 40-letni mężczyzna utrudniał ratowanie innego człowieka, dlatego użyto wobec niego gazu pieprzowego. Przyczynę zgonu ustala prokuratura. Młodszy inspektor Andrzej Szary wzywa anarchistów do wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa. Związkowiec przekonuje, że takie oskarżenia uderzają w funkcjonariuszy i ich rodziny. Wirtualni asystenci wspierani przez sztuczną inteligencję albo roboty pomagające seniorom w domu. Tak niedługo może wyglądać opieka nad seniorami, których z każdym rokiem będzie coraz więcej. W Poznaniu rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona usługom dla seniorów.
3: W 2050 roku co trzeci Polak będzie w wieku emerytalnym. Takie są prognozy.
4: Żyjemy coraz dłużej.
3: Mówi organizatorka konferencji Magdalena Kacperska z uczelni Korczaka.
4: Pora zadbać o to, żebyśmy żyli nie tylko coraz dłużej, ale też coraz lepiej.
3: Już teraz starsi mieszkańcy spędzają czas w domach i klubach seniora oraz na uniwersytetach trzeciego wieku. Wyzwaniem jest opieka nad samotnymi, niesamodzielnymi seniorami.
4: Przeraziły mnie wizje tego, że seniorzy będą rozmawiali z robotyczną wnuczką. Z drugiej strony wydaje się to wejście technologii w usługi dla seniorów nieuniknione.
5: To się dzieje i my się musimy do tego przyzwyczaić,
3: mówi Małgorzata Sokołowska z kancelarii premiera.
5: I co więcej, w pewnych aspektach to nas też odciąża, bo choćby nawet roboty, które podnoszą osoby leżące.
1: To Magdalena Konieczna. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Może pokropić deszcz. Prawie bezwietrznie. Chmur przybywa.
6: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio. U nas znajdziesz najwięcej hitów na godzinę. Nieustający strumień pozytywnej energii zapewnia Jurek Piasny. Dzień dobry.
1: MC Radio Poznań.

0: Czasami sprawdza się zasada do 3 razy sztuka. Tak było dziś rano.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Ja już wystukałem i sygnał mam. Ale czy ktoś odbierze?
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
0: Ale jak?
3: Sygnale
0: teraz? W tym momencie? No nie, aż się wierzyć nie chcę. Spróbuję z MC Radia zadzwonić. Jeżeli się nie uda, no to będziemy szukać kogo innego. No to ja nie wiem, jak on prowadzi rozmowę i jest długi sygnał? To jakieś czary mary są. Pierwszy raz coś takiego się zdarza chyba.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
0: Jak nie odpowiada, no to może mu nie odpowiada udział w finale. No cóż, tak też czasami się zdarza. No to ja będę próbował jeszcze raz. Do 3 razy sztuka?
4: Halo?
0: Halo, dzień dobry, Leszek Łukomski, MC Radio. Cześć Moniko, witam.
4: Cześć, witam serdecznie.
0: No wiesz co, do 3 razy sztuka i akurat ten trzeci raz padł na ciebie, bo...
4: No i bardzo się cieszę, że ten pierwszy osobnik mnie odebrał.
0: No właśnie, jak to jest w ogóle, słuchaj, jak to jest? Zgłaszasz się do zabawy, masz prawidłową odpowiedź, a na końcu nie odbierasz telefonu. No to po prostu jest...
4: Tak miało być widocznie. No tak, tak miało być.
0: Karma, karma.
4: Tak, dokładnie.
0: I to nie dla kotków, absolutnie, tylko dla
4: słuchaczy. Mieliście mi humor po prostu poprawić.
0: No to dobrze. Uwaga, jesteś gotowa?
4: Oczywiście.
0: No to jedziemy. No bo można powiedzieć, że będzie efekt wow. Co to takiego? Halo?
4: Wow, to są gole z orkiestry, a ściernisko.
0: No ściernisko, tak jest. Ściernisco, bo San Francisco, żeby się, wiesz, rymowało. Także
4: tak
0: w tym przypadku u ciebie jest jakieś ściernisko za oknem, czy nie?
4: Wiesz co, nie, u mnie za oknem, właściwie to ja nie mam okna w tej chwili, tu w miejscu, gdzie jestem.
0: Uran w ciemnicy cię trzymają?
4: No nie, no powiedzmy, że to nie jest loch, ale faktycznie widok na zewnątrz mam słaby.
0: Okej. Czyli to nie jest wieża, w której księżniczka Monika siedzi i plecie swój warkot, żeby rycerz mógł tam się wspiąć na górę.
4: W żadnym wypadku nie muszę być ratowana.
0: Dobra, żadnych rozpunek dzisiaj w ogóle nie ruszamy. No dobra, ściernisko, okej. No czyli u ciebie ścierniska nie ma nawet okna, ale za to będzie wyjście do Il Padrino na pyszny obiadek. Co tam z włoskiej kuchni super najbardziej lubisz?
4: Wiesz co, no chyba spaghetteria.
0: A ja, pasta nie do butów, tylko do jedzenia.
4: Tak
0: no, to na pewno będziesz miała wybór fantastyczny, no i wrażenia smakowe rewelacyjne. No to co, słuchaj Moniko, to ja życzę, żebyś z tej ciemnicy wyszła i żeby, wiesz, się szybko weekend zaczął, może gdzieś na pięknym, plenerowym jakimś takim wypadzie poza miastem.
4: Albo
0: masz jakieś plany?
4: Albo przy stoliku w Il Padrino.
0: Na pewno.
4: Żeby pogoda dopisała.
0: Dokładnie.
4: Na ten spacer.
0: Majówka za tobą, rozumiem?
4: Tak.
0: Było fajnie?
4: Było fajnie, było aktywnie.
0: No dobrze, no to teraz ten najbliższy weekend, miejmy nadzieję, że pogoda się chociaż trochę zbliży do tej majówkowej, żeby też można było aktywnie. No to dobrze.
4: Fajnie.
0: Moniko, życzę ci wszystkiego dobrego, a my oczywiście zapraszamy na kolejny nasz poranny konkurs, czy też wyzwanie, czy jak to zwał, tak zwał, w każdym razie naszą zabawę z tajemniczym dźwiękiem. Także teraz będziemy odgadywać tylko i wyłącznie hity takie, jak ten, który był przed chwileczką.
1: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Dokument na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. To poruszający portret wiedeńskiego osiedla, jednego z najbardziej znanych przykładów powojennej architektury społecznej. Film ukazuje tę wyjątkową przestrzeń jako miasto w mieście, w którym architektura staje się narzędziem budowania wspólnoty i codziennego dobrostanu mieszkańców. Pokaz filmowy z dyskusją. Na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterii. Zapraszamy do Starej Rzeźni na Garbarach na godzinę 18. Wstęp jest wolny. W Blue Note wystąpi dzisiaj wyjątkowy zespół, który redefiniuje jazz. Nie lubią porównań z innymi muzykami, chyba że do wyimaginowanej współpracy Wayne'a Shortera z Led Zeppelin pod kierownictwem Franka Zappy. Ich nazwa powstała z połączenia końcowych sylab nazwisk muzyków. Skiki i Skiuk zapraszają do Blue Note na koncert o godzinie 19. A tych, którzy lubią się pośmiać, zapraszamy na nowy program Błażeja Krajewskiego, w którym komik z dystansem i humorem przygląda się temu, co nas wyróżnia jako ludzi. Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości, co nas śmieszy? Sprawdźcie. Stand-up Błażeja Krajewskiego, Human, godzina 19, Barok Klub przy Wielkiej. Druga edycja Festiwalu Obrazu rozpoczyna się w Poznaniu. Głównym punktem programu jest ogólnopolski konkurs malarski Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie. Na wystawie konkursowej, która odbywa się w Galerii Słodownia na pierwszym piętrze w Starym Browarze, prezentowane są prace 15 finalistek i finalistów z uczelni w całej Polsce. Festiwal Obrazu od dziś tylko do 9 maja. Gorąco polecamy i zapraszamy i przypominamy też przy okazji, że trwa tydzień bibliotek organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich i na stronach Biblioteki Raczyńskich znajdziecie więcej szczegółów.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: MC Radio Poznań. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas.

0: Reklama.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń poleca szczepione pomidory, kwiaty na balkony, nawóz do trawników Dr. Ogrodnik 10 kg 92 zł. Tu jest szmaragd, 3-litrowa donica 60 cm 9,90. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Ogród Marzeń w Swarzędzu, ulica Kirkora 2. Pomagamy marzeniom rosnąć.
0: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami?
5: Ranne ptaszki w głowę.
6: Albo kury.
5: Kury to my budzimy.
6: Naprawdę?
5: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
4: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
6: No ale po co wstaje?
4: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
6: Informacje o korkach.
5: Informacje z Poznania i z okolic.
4: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
5: To jest przepis na udany poranek.
4: Oczywiście z MC Radiem.
5: Od poniedziałku do piątku.
6: Od 6 do 10. Zapraszamy.
5: Ania Drzazga.
4: Leszek Łukomski.
6: I Sebastian Kończak.
7: Ćwier, ćwier, ćwier.
4: Ranne ptaszki.
3: Autopromocja.
8: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Twój jest 18.
1: Czwartek, 7 maja, wiadomości MC Radia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok w sprawie protestu w poznańskiej katedrze. Do demonstracji doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestanci doprowadzili do przerwania mszy. Sąd nie wymierzył oskarżonym kary, ale uznał ich za winnych. Reprezentujący Fundację Wolność od Religii Marcin Pawelec-Jakowiecki nie zgadza się z wyrokiem.
2: Sąd twierdził, że może było protestować w innym miejscu. Czyli na przykład przed jakimś tam domem biskupim, ale przecież nie jest wskazane w żadnym przepisie prawa, że nie może protestować na terenie konkretnego przybytku religijnego. Co więcej, wybór takiego miejsca wcale nie uzasadnia do się zachowaniem złośliwym.
1: Obrońcy nie wykluczają kasacji do Sądu Najwyższego i skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Byliśmy tutaj przed torem Poznań, przekonują mieszkańcy podpoznańskiego Przeźmierowa, którzy od dawna skarżą się na hałas powodowany przez ścigające się auta. Tor powstał w 1977 roku, a jak podkreśla radna powiatu Dorota Barełkowska, budowa domów zaczęła się w latach 60.
3: Na przykład mój dom powstał w 73 roku, a moi rodzice kupili działkę w 69. Także no i takich mieszkańców jak ja tutaj jest naprawdę wielu.
1: Inspekcja środowiska najpierw uznała, że tor jest za głośny, potem zgodziła się, by działał dalej. Mieszkańcy chcieliby opracowania raportu oddziaływania toru na środowisko, co mogłoby im umożliwić walkę o wypłatę odszkodowań. Automobil Klub Wielkopolski podkreśla jednak, że nie ma na nie pieniędzy. Lider piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań może już w ten weekend, gdy odbędzie się 32. kolejka, zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Podejmie jutro Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej musi czekać w sobotę i niedzielę na wyniki najgroźniejszych rywali. Lech do świętowania już w ten weekend drugiego z rzędu mistrzostwa kraju potrzebuje także potknieć rywali z Zabrza i Białegostoku. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
4: Wilgotny ziąb. Jutro pogoda nie zmieni się. Ciśnienie powoli rośnie.
5: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

0: Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
1: Rok 1932. 20 lutego wszedł do służby okręt podwodny ORP Żbik. 28 kwietnia urodziła się Wanda Warska, śpiewaczka jazzowa, pieśniarka poezji.
2: Chcę pojechać do Poznania.
1: 30 lipca rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
0: Kryminalne historie Poznania.
1: Proszę pisać, panno Anielo.
3: Tak, panie Jerzy.
1: W maju 1932 roku sąd skazał Władysława Latałę ze Strychowa w powiecie gnieźnieńskim na 8 lat ciężkiego więzienia. Jego rodziców uwolniono od winy i kary. Zbrodnia niby pospolita wzbudziła w obecnych na sali sądowej wiele przygnębiających refleksji, z których najsmutniejsza była ta, że chłop, mimo że chrześcijanin, to jednak żywemu nie przepuści.
0: Kryminalne historie Poznania.
1: Adamie, wygląda na to, że mamy sprawę o zabójstwo.
4: No i to takie, można powiedzieć, ni to w afekcie, ni to z premedytacją. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. To jest najśmieszniejsza. Tutaj nie jest nic śmiesznego, ale że na tym chrześcijaństwie bardzo się skupiano, dlatego że brat zamordował brata w domu, w zasadzie w gospodarstwie u siebie na podwórku. No tak to jakoś jest, że no niby miłują się jak bracia, ale na tych wioskach bardzo często tego typu rzeczy się zdarzały.
1: Ale oni nie mieszkali w jednym gospodarstwie?
4: Tak, mieszkali w jednym gospodarstwie i dochodziło wcześniej i do scysji, i do kłótni. To nie było takie, że tam jeden drugiemu nawtykał, czy coś takiego. Najgorsze w tym wszystkim było to, że i rodzice brali w tym wszystkim udział. Rok wcześniej, w roku 1931, w czasie żniw, doszło do czegoś takiego, że Jan ciął Władysława kosą w karki plecy do tego stopnia, że Władek odleżał 2 tygodnie w łóżku, ledwo z tego wyszedł, prawda? Tylko że w tym momencie Władysław jest sprawcą, a Jan ginie, tak? W jaki sposób się to dzieje? No, dzień wcześniej mieli sprawę sądową o podział majątku. To było 12 stycznia 1932 roku. Na drugi dzień na podwórzu dochodzi do kłótni, którą prowadzi matka tych mężczyzn ze swoją synową, pomiędzy matką a Katarzyną, która była żoną tego zabitego Jana. Panie się kłócą się coraz głośniej i jeszcze głośniej. No i przychodzi na to wszystko
1: Jan.
4: I Władysław. Tak, oni przychodzą, najpierw przychodzi Jan, dlatego że usłyszał, tak, co się dzieje, prawda? No i dołącza się do tej całej kłótni. Natomiast Katarzyna, będąc w tym momencie w mniejszości, bo jest 2-1, woła na pomoc Władysława. No i Władysław, idąc i widząc, co się dzieje, schyla się, bierze z kupy kamieni, taki jak policja potem stwierdziła, że to był taki otoczak wagi 1 kg, i jednym precyzyjnym ruchem trafia swojego brata prosto w głowę. Brat pada jak ścięty na podwórzu, wszyscy myślą, że nie żyje, on się podnosi, zaczyna uciekać do domu, no ale na tym się nie kończy, dlatego że Władysław widzi, prawda, że jednak nie odniosło skutku, bierze następne kamienie, rzuca w brata, no ale potem się okazuje, że ten pierwszy, który go trafił na samym początku, spowodował krwawienie do mózgu, no i brat umiera. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, o co tak naprawdę panie się pokłóciły. No bo to jest aż groteskowe, to się o tym mówi, to się śpiewa w piosenkach i tak dalej. Przyczyną tej kłótni o ten majątek była dosłownie jedna kura. Naprawdę. To się może zdawać, że jest aż nierealne, aż niemożliwe, ale taka była przyczyna tego nieszczęścia.
1: To taka...

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak. Wyprawa dookoła świata, która zaczęła się od decyzji zapisanej niepozornie na kartce w notatniku, a potem już tylko droga. Samotna, 9-miesięczna podróż pełna spotkań, wyzwań i zachwytów. Dzisiaj kolejna odsłonia rewelacyjnych spotkań z podróżnikami w kinie Rialto. Zajrzycie tam, gdzie rytm wyznacza muzyka i spróbujecie zatańczyć sambę na ulicach Rio de Janeiro, by chwilę później uciec w ciszę natury. Podczas prelekcji wyruszycie w kalejdoskop kultur i krajobrazów od tętniących życiem ulic Singapuru, gdzie codzienność odkrywana jest u boku lokalnych mieszkańców, przez duchową atmosferę hinduskich świątyń, aż po dziką naturę Nowej Zelandii. Wyprawa przez 5 kontynentów. Podróżniczka, planistka z wykształcenia, z pasją do map, słów i nieutartych ścieżek, Zuzanna Puchalska, która zaczynała od autostopowych wypraw przez Europę i Azję. Zapraszamy na spotkanie z nią do kina Rialto na godzinę 19. Ofowe Kino w Multikinie proponuje dzisiaj monumentalną opowieść o dążeniu do doskonałości, pasji i poświęceniu. Syn zamordowanego przywódcy Yakuzy zrobi wszystko, by zostać największym aktorem teatru Kabuki, Kokuho, żywym skarbem narodowym. Duchy przeszłości nie dają jednak o sobie zapomnieć. Rewelacyjny film Kokuho do zobaczenia tylko dzisiaj w ramach Ofowego Kina w Multikinie w Starym Browarze o godzinie 20. Przygotujcie się na wieczór pełen wzruszeń, nostalgii i ponadczasowej muzyki. Dżentelmeni polskiej piosenki to koncert, który przeniesie Was do świata największych przebojów polskiej sceny muzycznej w wykonaniu charyzmatycznych wokalistów i znakomitych instrumentalistów. Dżentelmeni polskiej piosenki czekają w Auli Artis o 20.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: MC Kolejosz, Leszek Łukomski. Przed nami 32. kolejka Ekstraklasy, a to oznacza, że już tylko 3 kroki zostały do końca sezonu. W meczu przyjaźni na Bułgarskiej Lech zmierzy się z Arką Gdynia, drużyną, która w odróżnieniu od Kolejorza, mającego na celu obronę mistrzowskiego tytułu, walczy o przetrwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. To Beniaminek, który w zeszłym roku awansował do PKO BP Ekstraklasy, a obecnie jest czerwoną latarnią tych rozgrywek. Różnica punktowa między oboma drużynami to 21 punktów, czyli po prostu przepaść. Ale jakby na to nie spojrzeć, mecze przyjaźni kojarzą się kibicom przede wszystkim z dobrą atmosferą na trybunach i wspólnym dopingowaniu obu drużyn, ale także i czasami z kunktatorskim rozgrywaniem piłkarskich zawodów. Wiele razy zdarzało się, że kończyły się one remisem i były raczej bezbarwne. Mamy nadzieję, że tak nie będzie w tym przypadku. Lechowi bardzo potrzebne są 3 punkty, żeby utrzymać przewagę nad resztą stawki. Z drugiej strony Arka Gdynia marzyłaby o zdobyciu choćby jednego punktu, dającego przedłużenie nadziei na pozostanie w Ekstraklasie. Obie drużyny do tej pory miały okazję grać ze sobą 42 razy. Co ciekawe, bilans tych meczów jest remisowy. 14 razy zwyciężyli piłkarze Kolejorza, tyle samo mieli porażek i 13 remisów. Jeżeli chodzi o strzelone gole, to tutaj górą są niebiesko-biali. Mają na swoim koncie 45 trafień, a goście 38. W pamięci kibiców Kolejorza z całą pewnością jest ten traumatyczny mecz z Arką Gdynia w finale Pucharu Polski przed laty, gdzie Lech jako zdecydowany faworyt pojechał do Warszawy, a na Stadionie Narodowym musiał przełknąć gorycz porażki 1-2 i od tej pory marzy o zdobyciu trofeum, którym jest Puchar Polski. Teraz jednak skupiamy się na rozgrywkach ligowych i liczymy na to, że jutro wieczorem to Kolejorz będzie górą i dopisze sobie 3 punkty do swojego dorobku.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Jest 19.
1: Czwartek, 7 maja. Wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Poznański szpital przy Lutyckiej chce przyjmować więcej porodów. Tymczasem z oddziałem ginekologii pożegnało się właśnie dwóch lekarzy. Prawdopodobnie odejdzie jeszcze czworo rezydentów. Niepokoi to pacjentki. Dyrektor szpitala, profesor Dawid Murawa, zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i znacznie się poprawi.
2: Zdecydowaliśmy się po pierwsze zatrudnić kadrę, która specjalizuje się w położnictwie. Po drugie, by poprawić warunki i możliwości porodu, jak i opieki nad ciężarną. Dzisiaj myślimy ten rok zamknąć na 1400 porodów.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy jest najbardziej zadłużony w tym szpitalu. Przyciągnięcie pacjentek i wzrost porodów pozwoli zbilansować koszty. Rozwija się oddział neonatologiczny. Wkrótce do zespołu dołączy specjalista od uroginekologii. To szansa na większy kontrakt z NFZ-em. Poznaniacy uczczą jutro 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. O godzinie 10 przed południem rozpoczną się uroczystości przy pomniku Armii Poznań. Przewidziano przemówienia wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego, dowódcy garnizonu Poznań. Będzie apel pamięci i składanie wieńców. W piątek przypada Narodowy Dzień Zwycięstwa. To święto państwowe upamiętniające kapitulację III Rzeszy w 1945 roku. W Obornikach zaczęły się konsultacje dotyczące remontu mostu na rzece Wełnie w ciągu ulicy Czarnkowskiej. To droga powiatowa, ale władze miasta zaproponowały, by mieszkańcy sami zdecydowali, jakie utrudnienia będą dla nich mniej uciążliwe. Głosować można do poniedziałka, a wyniki zostaną zaprezentowane inwestorowi. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Łukawiak.
3: Do wyboru są trzy warianty. Ruch jednokierunkowy z osiedli za Wełną w kierunku rynku, ruch dwukierunkowy wahadłowy i ruch jednokierunkowy od miasta w stronę osiedli. Wszystkie możliwości przedstawiono wraz z zaletami i wadami. Znaleźć je można w formularzu na stronie internetowej gminy i tam też można oddać głos, uwiarygodniając się adresem mailowym. Nie da się natomiast w żadnym wariancie prowadzić ruchu pieszego przez remontowany most, mówi wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek.
4: W tym samym czasie będzie również przebudowywana nakładka. I tutaj niestety ruch pieszy nie będzie możliwy ani przez most, ani przez kładkę i ruch pieszy będzie musiał się odbywać przez popularną śluzę.
3: Śluza to potoczna nazwa jazu spiętrzającego wodę w parku Dalmana. Jego szczytem biegnie asfaltowa ścieżka. Po zmroku może tam być dość nieprzyjemnie.
1: Remont mostu ma zacząć się pod koniec czerwca i potrwać 170 dni. Więcej tematów z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
5: Zimny wieczór. Pochmurno. Ciśnienie w górę.